0: pambote chinomwe dina basere watu kufika pakupasa nuchita kutasa kulalewa kufika kudzidzimusa
1: ehe
0: kuna kuti munthu uyu akabvekera nyimbo yache ikabvekera lini ndi baba tadzidzimuka napo ndachita kutasambo kulewa masho alpha timos miao shemara yatambira voto makumashanu nazi nomwe.

Basi vesera radio na valimba hineyo ya neva ife kuno ku studio tikafuna kuti tiulangane nzidzi yathu ulikwenda mbundendemera ulikwenda mbundendemera Tara kuti tiufungise wa vintu mora 30 minutos wakubva mphangwa zathu za pakati pa ino dziko he Mosambiki